Mashako na Kome Vana na Vauni Pahoha Vana Vamafo Pandonga Nkanda na Vana Veni.